0: 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner. Usorski radio.
1: Hit dana. Hit dana.